kolerar widuje. Moje zauchyne są dryt za zacio. Za tu mi je kuko, kofutu dał.

Już jedna szergia. Za Refika Živinice Kalesia Refkini Ahmabi Svašta vola smije. Za Refika Živinice Kalesia.